na kamkihi area ya kawo. Meke na suwele la itonki bipola sowa helela. Meke nsuwele wira vala ronya waru vale kavone. Mpani meke nini pwehe kinaku. Yaruwa meme kuiva hana kaele. Nawe.